0: FM raika amby 60 tepokaro megahertz
1: ry ranahitro andeha anaragaga
2: ma
1: ry ranahitro andeha anaragaga
2: fa matoto vonjeo e
1: ry ranahitro mety izy anao anaragaga
2: fa iza moa ianao tompo no andeha raha
1: samy Jesosy Kristy tomponao.